przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.

Ça, c'est la base.

0: W tej chwili przejeżdżamy bez większych problemów. Z trójką jedziemy płynnie też w obu kierunkach.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, to już w ten weekend startuje program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Krótko mówiąc, w tym programie największe gwiazdy w Polsce, od Justyny Steczkowskiej po Edytę Górniak, będą kojarzyć wielkie przeboje z wielkimi wydarzeniami w swoim życiu.
2: No i pomyśleliśmy, że wy też może chcecie pobawić się w coś takiego, no i pokojarzyć piosenki i wydarzenia, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam po prostu coś fajnego.
3: Tak. Ja na przykład pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę, no i ten przebój.
2: Ojej. Słuchajcie, a ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę.
1: Tak obstawialiśmy, że to tak musi być Lady Bang. Ja z kolei z pierwszą moją dziewczyną, z pierwszą miłością kojarzę ten romantyczny przebój.
4: Córko, ryba.
1: No, co zrobisz? No tak się kojarzy. A wy, kawałki sprzed lat, z którymi kojarzy się wam coś fajnego, coś konkretnego. 22, 4, 4 i 3, 0 i poradek @złoteprzeboje.pl.
2: Za najciekawszą historię obiecujemy, uwaga, obiecujemy oryginalną, przebojową grę planszową Hitster. No to 2, 2, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 2026 trudno o coś optymistycznego, dlatego przynajmniej gramy przebój Kasi Kowalskiej pod tytułem Coś optymistycznego za 4 minuty 7, a teraz właśnie zaglądamy do studia wiadomości.
1: Co zrobić, kiedy hakerzy atakują firmy albo instytucje i zażądają na przykład okupu? Ma powstać specjalne centrum, które pomoże między innymi w takiej sytuacji. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
10: Dzisiaj jest 1 października i to jest czwartek. Mamy godzinę 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Cyberataki i fake newsy pod większą kontrolą. Powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Cena diesla bije po kieszeni firmy transportowe. Jesień na nizinach, zima w górach. Topr ma pełne ręce roboty. Nowe narzędzie do walki z cyberatakami i dezinformacją. Powstać ma Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Będzie pomagać firmom i instytucjom, które padną ofiarą hakerów. To ważne, bo w ostatnich tygodniach doszło do kilku poważnych wycieków danych. Wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
12: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
11: Nowe centrum ma pomagać m.in. wtedy, gdy hakerzy zarządzają dają okupu za odzyskanie danych. Ma też wzmacniać bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałać skutkom dezinformacji. Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
13: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
14: To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące.
13: To jest kosmos.
11: Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
15: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
16: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
11: O szczegóły dopytywał ministra nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na dole złota polska jesień, wysoko w górach już zima, dlatego Topr apeluje o rozwagę w Tatrach. Zabrakło jej turystom z Izraela, którzy utknęli w żlebie Kulczyńskiego. Ratownicy musieli ewakuować ich śmigłowcem. Później pomocy potrzebował turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. Ratownicy Topr także przy użyciu śmigłowca ewakuowali z Grzędy Rysów 5-osobową grupę turystów z Ukrainy. Było z nimi 10-letnie dziecko. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została prawdopodobnie zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur w trzech setach, a Fręch również w trzech pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś Magdalinet zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk zły, że selekcjoner posadził go na ławce, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Wczoraj Jorge Jesus informował jednak, że panowie się dogadali, po czym Ronaldo opuścił zgrupowanie. Napisał, że wkrótce ogłosi powody swojej decyzji.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
18: Przez Wolin przejeżdżamy bez problemu, choć już na drogach trochę więcej aut. W Międzyzdrojach zwolnicie na Nowomyśliwskiej, w Świnoujściu na wyjeździe z tunelu. Już niedługo będziemy mieć dodatkowy autobus wiozący nas z Wyspy Wolin na Wyspę Uznam. Za to będzie kursował jeden prom mniej.
1: Pogoda w Wolinie.
18: To była pogodna i ciepła noc, a teraz mamy piękny poranek. Na zachodnim Pomorzu niebo delikatnie zachmurzone, synoptycy dziś nie zapowiadają opadów, wręcz przeciwnie, z zachmur będzie wyglądać słońce. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, przez 22 w Wolinie, do nawet 25 w Szczecinie. Jutro nieco więcej chmur i może pokropić.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
10: Dzień dobry! Po 7:00 pojawi się szwindel ze szpejem, czyli wojskowa zimowa kurtka dla prawdziwych twardzieli.
19: Po 7:00 sprawdzimy też przy pomocy grawitacji, jak będziemy wyglądać w wieku 70 lat. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek gra nam Ricky Martin. 5:05.

0: uwaga, uwaga, przed państwem szwindel ze szpejem, a dokładniej z programem szpej.
1: Pod taką nazwą kryje się program wyposażenia naszego wojska we wszystko co najlepsze. No i jeden z portali internetowych odkrył, że zimowe wojskowe kurtki nie ogrzewają żołnierzy. Zapewniają komfort termiczny, ale do zera stopni i tylko w bezwietrzne dni. No i jest afera.
2: No jest. Ale tutaj chcieliśmy przypomnieć kilka zasad. Co żołnierz ma mieć pod łóżkiem?
0: Porządek, tak, to wiadomo, nie?
2: Porządek, ta jest, panie sierżancie. A jak się ma żołnierz rozgrzać zimą?
0: No.
2: Biegusiem. No, doszliśmy do konsensusu. A teraz ruszamy do ataku na czwartek. Ashford i Simpson w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 14 minut po godzinie 7.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo numer 1 jest fajne, ale fajniejsze Mambo numer 2, jeszcze fajniejsze 3, a nie mówiąc już o 4, ale w ogóle najfajniejsze to jest Mambo number 5 Lubega i dlatego właśnie z tym numerkiem wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry 21 po 7.
1: W czwartek mówimy dzień dobry wszystkim i za chwilę duet Holland Olds w Radiu Złote Przeboje. A dlaczego duet? Bo rano duety są naprawdę doskonałe. Ci panowie razem są tak doskonale zgrani jak parówka z musztardą, jak ser z ketchupem i dlatego koniecznie posłuchajcie ich w Radiu Złote Przeboje.
2: Reklama.
3: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Media Expert.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Reklama.

0: Wesołe jest życie, staruszka, prawda? Wesołe pod warunkiem, że jest to życie wirtualne. I wiemy, co mówimy. Słuchajcie, internet nie przestaje nas bawić. Młodzi wymyślili sposób, jak bez aplikacji zobaczyć siebie w podeszłym wieku.
1: Jak masz na przykład 20, 30 albo nawet 40 lat i chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądać po 70, no to uwaga. Podskocz i nagraj ten podskok telefonem w zwolnionym tempie. No i w którymś momencie opadania można zobaczyć siebie w starszej wersji.
2: No bo umówmy się, w pewnym wieku opada wszystko. Ręce opadają, skrzydła.
1: A nawet rajstopy.
2: Nawet. Na zewnątrz wszyscy się starzejemy, to prawda, ale w środku jesteśmy jak w tym przeboju. Tacy sami. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No a po 10:00 dzisiaj z okazji Dnia Polskiej Muzyki przez godzinę będziemy grać tylko po polsku. Bądźcie wtedy koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: O rozwoju transportu intermodalnego, a także o lekcji z Trójmiasta, którą należałoby odrobić, budując przylądek Pomerania, opowie Tomasz Skarżyński z firmy PCC Intermodal SA.
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Reklama. Złote przeboje w drodze.

0: regionu. Ruch umiarkowany, zatorów nie ma. Nieco więcej aut w Świnoujściu po wyjeździe z tunelu. Zderzak w zderzak możecie momentami jechać Grunwaldzką i Matejki w Świnoujściu. Trwają też prace na Sienkiewicza, Lechickiej i Bursztynowej.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ten weekend wystartuje nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych poradnych prowadzących. Tego przystojnego już mówiliśmy, tak, ale oprócz wielkich gwiazd, takich jak wspomniany poradny prowadzący, będą też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i to mnóstwo gwiazd, i te gwiazdy będą wspominać ukochane piosenki sprzed lat. W sobotę wieczorem wystąpi m.in. Michał Wiśniewski, który powiedział mi, jakie ma najodleglejsze muzyczne wspomnienia w zakamarkach pamięci.
2: No to ja raczej lata 90. bym się to kojarzył z bardzo niedługim okresem czasu, kiedy gdzieś tam chciałem sobie potańczyć. Wyglądało to żałośnie. Baby Don't Hurt Me, Lemon Tree. No. Z tym kojarzę najfajniejsze momenty.
0: Super, oprócz Michała w programie zobaczymy też Kasię Skrzydlecką, Piotra Gąsowskiego i pewne roztańczone małżeństwo z Czech.
3: Spotykamy się w programie Hitster, muzyczna gra przebojów.
4: Tak. Potwierdzam, Jan Kliment i Lenka Klimentowa.
0: Lenka i Jan Klimentowie, Gąsowski, Skrzynecka, Wiśniewski, Doda, Florkiewicz, same gwiazdy. Już w sobotę wieczorem w Hitsterze.
1: Tak, a poczuć klimat tego nowego muzycznego show możecie też na naszych social mediach, m.in. na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje. Zapraszamy. I gramy zespół, którego przeboje w Hitsterze też będą, i to nie raz. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, za 8.09.

0: domino i dancing w domu, ewentualnie karty, jakieś, nie wiem, planszówki, to mogą być niedługo nasze najwspanialsze weekendowe rozrywki, bo przecież nie wyjazdy. Przy tym, co się dzieje z cenami benzyny, dajcie spokój.
1: Na stacjach coraz drożej. Diesel kosztuje już ponad 9 zł, benzyna ponad 8 i niestety to nie koniec podwyżek.
0: Nie żartuj.
1: Posłuchajcie wiadomości o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama. 1 października, to jest czwartek, jest 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
8: Drożyzna na stacjach paliw ma się świetnie. 10 zł za litr, coraz bliżej. Rząd testuje nową aplikację do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. 300 zł dopłaty do urlopu. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu ruszają dziś zapisy na czek turystyczny. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach. I choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
9: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
8: Orlen obniżył wczoraj ceny w hurcie, ale na stacjach jakiekolwiek obniżki zobaczymy być może dopiero w przyszłym tygodniu. Mogą sięgać 12 groszy na litrze. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. Poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
10: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
8: Rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Dziś ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dopłata do wypoczynku wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. Jest gdzie pojechać, mówi prezes lubelskiej regionalnej organizacji turystycznej Rafał Kamieniecki.
11: Sam Zamość jest piękny, wiadomo. Przepiękne miasto, jezierze Łęczyńsko-Wodawskie, mamy Polesie, mamy szumy na Roztoczu, przepiękne parki, Powiśle. Naprawdę jest wiele obiektów, które warto zobaczyć. Jest cisza, spokój.
8: Bon będzie można wygenerować punktualnie o 10 przez stronę lubelskiczekturystyczny.pl, a wykorzystać go do 1 listopada. Podobny czek od dziś także na Podlasiu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
14: Pogoda.
8: Pogodna jesień na razie z nami zostaje. Dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze, tutaj termometry pokażą nawet 25 stopni. W Szczecinie, Poznaniu i Krakowie będzie 22, w Warszawie 20, w Gdańsku i Białymstoku 18. Jutro też pogodnie.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: A jeszcze a propos wiadomości sportowych, zastanawiamy się właśnie, dlaczego młodzieżówce dobrze idzie, a dorosłej kadrze nie. Co się dzieje z nimi w ogóle?
16: Co się dzieje? Pośrodku,
15: coś im, coś im wyrasta, jakieś błony pławne między palcami. Nie wiem, co się dzieje. Mili Państwo, tydzień dzielimy na dni przymusowe, dni niepotrzebne, na te dni na przeczekanie, czyli takie jak dzisiejszy czwartek, i na te dni przyjemne.
7: I te ostatnie nadejdą jutro, donosimy z przyjemnością, a dzisiaj łączymy kawusie w pracy ze złotymi przebojami i robimy sobie tak zwany powrót do przyszłości. Gramy Cher i marzymy o fajnych rzeczach, po prostu, o piątku, jest 9:05.

0: Rod Stewart, wielbiciel piłki kopanej, gdyż ma to szczęście, że nie musi kibicować orłom słynnych trenerów, tych od Fornalika do Urbana. Ale też Rod Stewart, zmieniając dyplomatycznie temat, kocha modele kolejowe i gapienia się na miniaturowe pociągi. Bardzo polecamy, gdyż czekając na te opóźnione, człowiek przeczeka jesień i zimę nawet nie wiadomo kiedy.
1: To prawda, za chwilę sięgniemy po zespół z kraju, w którym z kolei kiedyś pociągi były przysłowiowo punktualne. Niestety jakiś czas temu niemieckie koleje ogłosiły, że rozkład jazdy wymknął im się spod kontroli. Tak się też dzieje z nogami, kiedy gra niemiecki duet La Bouche. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 9, słuchamy La Bouche.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
18: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda.
22: Reklama.

0: będąc grubo po 70 na pożegnalnym koncercie w Londynie, Phil Collins wykazał się dużym poczuciem humoru i dużym dystansem do siebie, a mianowicie siedząc na krześle powiedział: 50 lat pracowałem w show biznesie tym muzycznym, czas chyba zająć się czymś poważnym. Serio, Dance Into The Light zagrał Phil w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Ale nie no, zabrzmiało to poważnie, poważnie, kochani, tylko takie największe Złote Przeboje lat 80 i 90 mamy dla was, a teraz wokalistka, no i generalnie muza bardzo zainteresowana wielkimi gwiazdami, nie tylko muzyki, związek z Davidem Bowiem, ale i związek z malarzem Salvatorem Dali ma w swoim CV Amanda Lear. Niech nam pięknie zaśpiewa, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletach.

Wciąż Was zapraszamy. Mało tego, mamy dla Was bilety na koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk w Katowicach. Hala Spodek 18 października. Bawić się można na naszej stronie, dołączając do tego konkursu www.złoteprzeboje.pl. Maksymalnie w 5 słowach napisz, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia. Takie mamy zadanie. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Dzwonimy do Was. Dwoma biletami nagradzamy na koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej, a na tym koncercie utwory, które, no cóż tu dużo mówić, stały się hymnami pokoleń. Kochamy bowiem pana Skawińskiego i pana Tkaczyka na zawsze. Kombi na kolejnym koncercie w Katowicach. W Radiu Złote Przeboje teraz Roxette.

0: 5 minut będzie południe. Słuchajcie Radia Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Posłuchajmy sobie najważniejszych i tylko sprawdzonych wiadomości z naszych miast.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Wolina.
14: Ula Myszkinis. Strażacy z regionu notują już pierwsze pożary sadzy w przewodach kominowych, mówi rzecznik zachodniopomorskich strażaków Dariusz Szacht.
15: 1 października tak naprawdę rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Zachęcamy do zakupu i montażu czujek tlenku węgla, jak i dymu. Te urządzenia są w stanie ocalić nasze życie.
14: Montujmy czujki i wykonujmy regularnie przegląd instalacji grzewczej. Podpisano umowę na realizację jednej z kluczowych inwestycji zachodniopomorskiej policji. Przy ulicy Kasiborskiej 12 w Świnoujściu powstanie nowoczesna komenda miejska. Główny trzykondygnacyjny budynek administracyjny będzie miał ponad 3000 metrów kwadratowych. Do tego obiekty towarzyszące i 32-metrowy maszt antenowy. Całość będzie kosztować niemal 45,5 miliona złotych. I jeszcze o pieniądzach. Do końca października można składać wnioski o przyznanie międzyzdrojskiego bonu naukowego. Kwoty zależą od średniej ocen uczniów i studentów.
1: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Wolinie.
14: Jak na pierwszy dzień października, całkiem ciepło. Temperatura w Wolinie i regionie oscyluje wokół 22 stopni. Zapewne podoba się to pająkom, które tkają babie lato. I choć niebo zachmurzone, to jeszcze dziś padać nie powinno. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie wysokie. Jutro nieco chłodniej i może pokropić.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Zapraszam Was na popołudnie, bo właśnie teraz je zaczynamy w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Przygotowane Gosia Kościelniak. Zaczynamy z Belindą.

Springfield największą popularnością cieszyła się w latach 60. Była wtedy jedną z największych gwiazd brytyjskiego popu, no i miała też duży wpływ na obecność muzyki brytyjskiej na amerykańskim rynku i to właśnie dzięki temu sukces odnieśli później chociażby Beatlesi tamże. Jej piosenki trafiały na szczyty list przebojów, ale z czasem jej popularność malała i dopiero w latach 80. po prawie dwóch dekadach czekania udało jej się znowu wylansować przeboje. Jednym z nich był utwór In Private przed nami w Radiu Złote Przeboje. Słuchacze, jak i krytycy ciepło przyjęli ten przebój, który doczekał się też interpretacji przez innych artystów, a także nowych wersji. Na przykład w 2006 pojawił się na albumie Pet Shop Boys. Teraz w Radiu Złote Przeboje oryginał z 1989 roku, a za kilka minut wrócimy i podsumujemy do tematu, wrócimy i podsumujemy temat łączący się z dzisiejszym Dniem Polskiej Muzyki, czyli waszych pierwszych polskich idoli z lat 80. i 90.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Uwaga, uwaga! Fryszaki i rozrabiaki przejmują Kaufland.
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
18: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
19: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: Minuta nie zając.
1: Cieszymy się dziś dniem polskiej muzyki. No i w związku z tym rozmawialiśmy o tym, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego. A u naszej kolejnej słuchaczki to co to za zespół był?
2: To było Kombi, jego super, naprawdę mega na tamte czasy. Okulary ciemne, strasznie mu tego zazdrościłam. Szukałam wszędzie, na rynku, jakichś straganach. W ogóle nie mogłam znaleźć takich okularów, a bardzo od samego początku mi się podobały i wiedziałam, że to będzie numer jeden. Pozdrawiam.
1: Wspomnienia tych kultowych okularów, dziękuję za nie, doskonale znam ten szał. Tylko Grzegorz Skawiński miał takie okulary. No i przed nami dzisiejszy zwycięski telefon.
3: Z tej strony Grzesiek. Takim moim niedoścignionym wzorem i ogromnym autorytetem muzycznym był Zbigniew Wodecki. Miałem osobiście nim możliwość porozmawiania i nawet występowaliśmy wspólnie na koncertach. Ja wtedy byłem studentem, Wodecki był wtedy solistą. Ja również grałem na skrzypcach, on tak samo, więc mieliśmy wspólne tematy do rozmów. Wymienialiśmy pewne swoje doświadczenia. Te chwile rozmów z nim naprawdę świetnie wpłynęły później na moją dalszą karierę muzyczną.
1: Zasłuchałam się. Wspaniały idol, ważne spotkania. Dziękuję za te wspomnienia. Wam wszystkim dla Grześka na pamiątkę dzisiejszego dnia. Termos Radia Złote Przeboje i gramy kolejny wielki przebój z lat 80.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Media Expert, taniej masz.
18: Muzyka i głos.

0: rodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

Alan Parsons Project uwielbiam. A zaczęło się tak pięknie, bo 17-latek Alan Parsons w roku 1967 dostał pracę w londyńskim oddziale kultowej wytwórni. Polegała ta praca na powielaniu zarejestrowanych już wcześniej taśm. I to go zaprowadziło do słynnego studia Abbey Road i tutaj, szkoląc się po prostu w samej jaskini lwa, miał okazję spotykać ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. I przysłuchiwał się, przyglądał się pracy arcymistrzów, czasem rzucił jakąś uwagę, a musiała to być wyjątkowo trafna uwaga, bo tego samego roku zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc zaczął przynosić herbatę, ciasteczka i szkolić się, jak nagrywać, jak produkować. Miał ogromne szczęście, bo już wtedy pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road. The Beatles. Ładne początki. Radio Złote Przeboje. Melanie C.

Falco. Zawsze mam dreszcze, gdy słyszę tę piosenkę. Ciekawe, jak mam ona w duszy gra. Rok Mi Amadeus, rok 85. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
18: Reklama.
19: Zbliża się 13 czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
20: Drożające paliwo lotnicze podniesie ceny biletów. Tymczasem na stacjach w Rzeszowie tańsze paliwo przyciąga mieszkańców. Skarby z teatralnej szafy można zdobyć w Łodzi. Ewelina Walczak. Koniec taniego latania, bo paliwo lotnicze zdrożało w tym roku nawet trzykrotnie. Szef Ryanaira zapowiada ostre cięcia i ostrzega, że w przyszłym roku za bilety zapłacimy 20% więcej. Ale już teraz linie lotnicze redukują siatki połączeń, mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free.
21: Linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów, ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłoroczny sezon letni, który będzie bardzo trudny.
20: Brakujące pieniądze z drogiego paliwa przewoźnicy ściągną z nas także w opłatach dodatkowych za bagaż czy rezerwację. A tu taniej na stacjach paliw, 15 groszy mniej na każdym litrze paliwa. Do niedzieli stacja MPK w Rzeszowie obniża ceny dla posiadaczy karty miejskiej z aktywnym pakietem mieszkańca. Marzena Kłeczek, krawiec z Urzędu Miasta, przyznaje, że to sposób na promocję karty, a pierwsze efekty już widać.
8: Żeby zachęcić ich do meldowania się, korzystania z naszej miejskiej karty mieszkańca. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca.
20: No to zobaczymy, ile będzie za chwilę przy tych obniżkach. A na zachodzie nasi sąsiedzi mają też tańsze paliwo, bo tam ceny spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. W porównaniu ze środą kierowcy płacą na stacjach około 10 eurocentów mniej za litr. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. 6 tysięcy złotych grzywny za urwany balkon. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał 47-letnią kobietę zarządzającą nieruchomością przy ulicy Przemysłowej za budowlane zaniedbania. Dwa lata temu z drugiego piętra budynku runęła tam konstrukcja. Prokurator ocenił wyrok jako słuszny i nie będzie się w tej sprawie odwoływać. W Łodzi można dziś sięgnąć po skarby z teatralnej szafy. Trwa wyprzedaż kostiumów, którą zorganizował Teatr Muzyczny. Wybierać można spośród ponad 400 kreacji z różnych spektakli, mówi Anna Korzon, wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
18: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania.
20: Akcja potrwa do godziny 16.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
19: 1 października z dużą ilością słońca i aż 25 stopni w okolicach Legnicy, 24 we Wrocławiu, choć na zachodzie troszkę chmur, 22 w Krakowie, w Warszawie 20, ale pełne słońce, nad morzem 18, w Suwałkach 17.
22: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Pierwszy dzień października i nasze wspólne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to teraz sobie możemy pomruczeć razem z Boniem. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: jest różnica między słowem umknąć, a słowem czmychnąć. No więc w polskim jest duża. A Grzegorz Ciechowski bardzo dbał nie tylko o ogólny przekaz swoich tekstów, ale też o zawarte w nich takie niuanse językowe. Ktoś kiedyś zapytał go, dlaczego nie pisze tekstów po angielsku, właśnie tak odpowiedział, że nie wie, jaka w języku angielskim jest różnica między tymi słowami czmychnąć a umknąć. Dla Ciechowskiego teksty były tak ważne, że na pierwszych koncertach Republiki zalecił, żeby rozdawano je publiczności spisane na kartkach, bo mieli świadomość, że przy ówczesnej technologii nagłośnieniowej, która z reguły była kiepska, ten tekst może do ludzi nie docierać.
1: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

Oj, jakby nam się przydał taki dystans i takie piękne kołysanie na co dzień, również w czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje przed nami. Mr. President. Oryginalny zespół Mr. President oficjalnie zakończył co prawda swoją działalność w 2008 roku, ale dziedzictwo grupy kontynuuje. Jej wieloletni lider i wokalista Lazy występuje solo albo w duecie z nową wokalistką Elzą pod szyldem Lazy aka Mr. President. I nieustannie i podróżuje i występuje na całym świecie, przede wszystkim podczas dużych festiwali z muzyką lat 90. Radio Złote Przeboje, Coco Jumbo.

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Romantyczny gazebo, który ogrzewa się w blasku muzyki Chopina od lat, a ja, Gosia Kościelniak, idę się teraz ogrzewać w październikowym słońcu, a z wami zostanie też ogrzewający ciepły głos oraz jego właściciel, Tomek Brel. Witam
1: sam
0: cię,
1: nie wiem,
0: dzień dobry.
1: Sam nie wiem, co powiedzieć dzień dobry po takim pięknym, barokowym wstępie. No mogę wam obiecać, drogie panie i drodzy panowie, że na pewno będziemy się grzać też w blasku polskiej muzyki. W końcu dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, prawda? Zagramy
0: tak
1: pięknie. Mnóstwo fantastycznych polskich kawałków na pewno będę dzisiaj dla was miał. Co mam jeszcze w zanadrzu? Czy będą bilety? Zaczynają się pytania. Będą.

0: 40 lat minęło od nagrania tego kawałka i w dalszym ciągu nam się podoba I'm Your Man, czyli w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu cały twój. 14 już za chwilę i sprawdzone wiadomości, potem zaczynamy czwartkowe popołudnie. Czwartek to taki mały piątek, więc urządzimy sobie na pewno przedweekendową rozgrzewkę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.
11: To już za chwilę sprawdzimy pogodę, ale uspokajam, nie ma większych powodów do narzekań. To za chwilę, teraz czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
12: Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy wciąż na wolności. W jej sprawie toczy się śledztwo. Plecaki uczniów pod lupą sanepidu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy, jest na wolności. Kobieta po przesłuchaniu słyszała jedynie zarzut znieważenia policjanta. Tymczasem śledztwo w sprawie domniemanego zlecania przez nią morderstwa ojca matki i ojca dziewczynki, jego prawnika, wciąż toczy się bez postawiania komukolwiek zarzutów. Jarosław Kowalski, ojciec Mai, powiedział, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem.
13: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
12: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. 3 osoby, które po kontakcie z nią trafiły do szpitala, zostały wypisane już do domu. Wszystko musi zostać sprawdzone, mówi prokurator Marcin Kozak.
14: Badaniom daktyloskopijnym, genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
12: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utratę uszczerbku na zdrowiu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: W sercu Madrytu cały czas przybywa namiotów protestujący studenci, wypełniają już cały plac Puerta de Sol. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Fala protestów wybuchła tydzień temu po kontrowersyjnej eksmisji 87-letniej kobiety, której nowy właściciel, wykorzystując lukę prawną, podniósł drastycznie czynsz. Uczniowie mają bardzo ciężkie plecaki i są one pod lupą sanepidu, bo jak się okazuje, same dzieci przyznają, że jest im ciężko. A dlaczego? Pytaliśmy o to uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
0: Szkoda gadać. Oj, czuję, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
15: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
12: A zgodnie z wymogami waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko z meczu z Norwegią, Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania oświadczył tajemniczo, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno dopadać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 24 na południowym zachodzie. Nie inaczej będzie w nocy, no choć chłodniej oczywiście zdecydowanie, od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 12 na zachodzie. I oczywiście sprawdzałem też prognozę na najbliższy weekend. Nie ma co narzekać, 24-25 stopni i mnóstwo słońca. No, miejmy nadzieję, że taką prognozę dowieziemy do weekendu. Za chwilę Céline Dion, przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać. Blondie, zespół Lady Bang, a teraz piosenka niezwykła, bo bardzo często o nią prosicie, tylko oczywiście nikt nie może sobie przypomnieć, kto ją wykonuje. Proszę sobie zapisać numer Uno i Tora.

Kiedy Céline Dion zamieściła w internecie dość dramatyczne wyznanie, wszyscy myśleli, że z koncertowaniem będzie ciężko. A tu proszę bardzo, koncertuje aż miło. Tak zwana stacjonarna trasa koncertowa, czyli artysta gra w jednym miejscu, a zmienia się publiczność. To co prawda amerykański wynalazek, ale jak widać przyjął się również w Europie. Céline Dion koncertuje w Nanterre, niedaleko Paryża, gdzie będzie można ją zobaczyć. No właściwie to do maja 18 razy. Kolejny koncert już jutro wieczorem. Za chwilę Lady Bank, 45 lat na scenie, nie do uwierzenia. Teraz Blondie.

0: zapewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Poznaliśmy już nominowany w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: To jest chyba najbardziej słoneczny polski kawałek. Podaruj mi trochę słońca w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, słońca w weekend na pewno nie zabraknie. Gdyby ktoś szukał natchnienia, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend, no to może go poszukać w teledyskach. Pewnie wielkie oczy zrobili jakiś czas temu fani zespołu Fun Factory, kiedy to oglądając jeden z ich teledysków stwierdzili pewnie, no zaraz, przecież ja to już gdzieś widziałem. No i faktycznie panowie postanowili nakręcić teledysk w okolicach Olsztyna, podobno dlatego, że im się tam bardzo podobało.
1: Yes, it's true.
2: To prawda. Kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział, hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlaczego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce? W Olsztynie.
0: Olsztyn. No, na pewno jest to kolejny pomysł na weekend. Czemu nie? Fun Factory teraz.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

Enjoy the silence, czyli ciesz się ciszą w Radiu Złote Przeboje. No, u nas ciszy na pewno nie będzie. Na pewno będziemy po godzinie 15 snuć plany na najbliższy weekend z Marzeną Rogalską, która już za pół godziny mnie odwiedzi w naszym studiu. Pytacie mnie, czy będą dzisiaj bilety na lalkę. No oczywiście, że tak. I oczywiście na pewno pojawi się jakieś zadanie aktorskie dla was. Także proszę zachować wzmożoną czujność. A za niespełna kwadrans sprawdzone wiadomości o 15. Teraz Bad Boys Blue.

0: Pięknie. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości w nich Ewelina Walczak. Co ciekawego będziesz miała?
1: Będziemy mieli o studentach, a w zasadzie przestrogę dla nich, bo zaczął się nowy rok akademicki, a oszuści nie próżnują. Na co uważać? Powiemy w wiadomościach już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu. Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Reklama.
14: 15 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złote przeboje czas na sprawdzone wiadomości. W kalendarzu 1 października, czwartek, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Ewelina Walczak.
15: Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Koniec z piractwem drogowym, mówią policjanci w Łódzkiem, którzy dostali nowe radiowozy. Uwaga na oszustów przy wynajmowaniu mieszkania. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie. W ubiegły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, z których jedna zmarła. Szczegóły zna reporter Marcin Starzec.
16: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
17: Stan silnego pobudzenia psychorów. Rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
16: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem.
15: Nowe, nieoznakowane radiowozy dla policjantów z grupy SPID. Na razie w Łódzkiem, ale ma ich przybyć też w innych województwach. Będziemy patrolować m.in. drogi szybkiego ruchu i autostrady, mówią policjanci.
18: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
15: Nowe radiowozy do ścigania piratów drogowych trafiły w Łódzkiem dziś, a do pozostałych regionów trafią w przyszłym roku. Rok akademicki już się zaczął, na rynku jest dużo mieszkań dla studentów, ale uwaga na oszustwa, przestrzega wynajmujących Hanna Milewska-Wilk z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.
19: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
15: A jeśli chodzi o kaucję zwrotną, to na ogół jest ona równa wartości jednego miesięcznego czynszu. Z kolei we Francji kolejny dzień protestują licealiści. W samym Paryżu ich działania zakłóciły działalność 27 placówek. Młodzi ludzie domagają się m.in. dodatkowych środków dla szkół. Do licealistów dołączyli studenci. Mimo swojego imponującego wieku, jak mówi, pracuje, bo chce. Pani Maria, która ma 100 lat, zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
20: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
15: A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
22: Ula Myszkinis.
15: Dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki i od muzyki zacznijmy. Chór Logos ze Świnoujścia ogłasza nabór. Wystarczy, że lubicie śpiewać, mówi dyrygentka Dorota Naklicka.
0: Wszystkich chętnych zapraszamy na przesłuchanie. Nic nie trzeba przygotowywać, wystarczy przyjść i chcieć. Chcieć śpiewać.
15: A przesłuchanie dziś o 17 w Miejskim Domu Kultury. Tymczasem jutro w Stepnicy spotkanie autorskie ze Zbigniewem Antonowiczem. O 12 w rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego w Izbie Pamięci Ziemi Stepnickiej, mieszczącej się w bibliotece, rozmowa o historii, pamięci i ludziach, których losy mogły zostać zapomniane. Wstęp wolny. A kiedy najbliższe spotkanie autorskie w Wolińskiej Bibliotece? Już w środę. Jakie? O tym powiemy za godzinę.
21: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
14: Prognoza bardzo nam się podoba. Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu, przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. W nocy podobnie, choć chłodno, od 3 na wschodzie, przez 4 w centrum do 12 na zachodzie. I jak twierdzą optymiści, skoro już o pogodzie rozmawiamy, no to cały październik tak właśnie ma wyglądać. Ja to kupuję. Złota polska jesień to jest to, co lubimy chyba najbardziej. Teraz prognoza muzyczna. Za chwilę pojawi się Ronan Keating, Nick Kershaw, który jak sprawdzałem koncertuje do dzisiaj. No a teraz siostry, które zrobiły małą muzyczną rewolucję przed laty. Pointer Sisters.

Kershaw w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego terminarza koncertowego, no i grywa do dzisiaj od czasu do czasu, co nas bardzo cieszy, gwiazdy lat 80. wciąż w formie. I o to chodzi. Za moment Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. No właściwie to powinienem powiedzieć, że jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Ronan Keating miał swój program radiowy w pewnej stacji, program poranny, dodajmy, który ma cały szereg zalet i jedną wadę, no trzeba wstać jakoś tak po czwartej. No dobrze, słuchamy w takim razie Ronan Keating już teraz, a za moment Marzena Rogalska, która wstawać rano chyba nie lubi. Tak przynajmniej słyszałem.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Is this love? Czy to jest miłość? Ali są moje w Radiu Złote Przeboje. No takie złote hity to tylko u nas. A ja obiecałem, że będziemy sobie dzisiaj powoli planować weekend z Marzeną Rogalską. Podejrzałem, ależ pięknie będzie u ciebie w programie.
1: U mnie będzie hollywoodzko, mój drogi. Dorwałam Weronikę Rossati i umówiłam się z nią na ten weekend. Weronika zawsze ma mnóstwo anegdotek, ale muszę ci powiedzieć, że ja też, odkąd została mamą, kocham opowieści wszystkie o Elizabeth. Oczywiście córka została tak ochrzczona takim imieniem na cześć Elizabeth Taylor, którą wielbi Weronika. No i nie zamierzam, rozumiesz, spocząć, dopóki nie zapytam też o małą, co tam u małej, bo mała jest niezwykle otwartą dziewczynką. Jest niezwykle taka, wiesz, amerykańska, rzec by można. Niczego się nie wstydzi, jest radosna, cudowna i myślę, że jest taką fajną nauczycielką życia Weroniki. A Weronika, no wiesz, Hollywood bardzo, bardzo sobie tam pięknie radzi i zawsze lubię z nią o tym pogadać.
0: No powiem szczerze, trochę ci zazdroszczę. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro, a teraz twój ulubiony John Lennon. Proszę bardzo.
1: O, i tu widzisz, i tu mnie masz. O.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

być sobą i zespół Perfect w Radiu Złote Przeboje. No niektórzy być może pamiętają, że przed laty na koncertach ten refren brzmiał odrobinę, ale jednak inaczej. Perfect, chcemy być sobą. No ja nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił was dzisiaj do kina albo na film, jak kto woli. Moi drodzy, po godzinie 16 na pewno pojawią się bilety na film Lalka. Film, który wczoraj miał premierę w kinach w całej Polsce. Oczywiście będzie też zadanie aktorskie dla was, także proszę zachować wzmożoną czujność. To po godzinie 16. No a teraz siostry z Mediolanu, które zamiast zająć się modą, postanowiły się skupić na muzyce. Paula i Chiara w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysane Tight Fitty, The Lion Sleeps Tonight, tuż przed godziną 16. No właśnie, za niespełna 4 minuty 16 sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak jest już w naszym studiu. W wiadomościach pojawi się odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Czy lepiej być bogatym, czy lepiej być szczęśliwym? Jak to jest?
1: No zdecydowanie lepiej, jak się okazuje, być szczęśliwym. Tak wskazują Polacy. A więcej na ten temat oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert
8: u nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: W kalendarzu 1 października, czwartek, właśnie minęła 16, no a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
10: Nieudana egzekucja w USA. Kobieta przeżyła wykonanie kary śmierci. Po 2 latach w filipińskim szpitalu Polak wrócił do kraju. Szczęście i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Mamy najnowszy raport. Ceny na stacjach rosną, ale Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby je obniżyć, mówi minister energetyki Miłosz Motyka. Rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
11: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny. Gdyby doszło do przerwania dostaw, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
10: Rząd zapewnia równocześnie, że jest gotowy na uruchomienie trzeciej odsłony programu ceny paliw niżej, gdy prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przeżyła własną egzekucję. Christina Wajk miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat. Otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale jej serce nie przestało bić. Prawo pozwala na kolejną próbę, ale obrona skazanej szykuje się do walki w sądzie o naruszenie konstytucji. Na razie gubernator stanu zarządził śledztwo i wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku. 15-letni Ukrainiec, który interesował się sposobami przeprowadzania zamachu terrorystycznego, na 3 miesiące trafił do ośrodka wychowawczego. Na jego ślad w sieci trafili stołeczni policjanci, mówi podinspektor Elewira Kozłowska.
12: Wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym.
10: Chciał też dowiedzieć się, jak można zabić funkcjonariusza policji. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
13: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
10: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. A rodzina i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Dla 74% badanych najbardziej cenne w życiu jest szczęście rodzinne, a dla 71% zdrowie, wynika z badania CBOS. Dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Najmniej, bo 3% wskazało sukces i sławę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
0: Ula Myszkinis, zapraszam. Na początek zajrzyjmy do Wolińskiej Biblioteki. W środę odbędzie się tam kolejne ciekawe spotkanie. O szczegółach dyrektor biblioteki Agnieszka Peplińska-Kot.
14: Spotkanie autorskie z panem Wojciechem Wolnickim. On już u nas w Wolinie był. Przyjeżdża do nas ze swoją nową książką o tytule Kara.
0: Spotkanie rozpocznie się o 17. Tymczasem w Międzyzdrojskiej Bibliotece od 8 do 11 października Festiwal Książki Rodzinnej. Wydarzenie za tydzień otworzy spotkanie autorskie z Wojciechem Wolnickim. Będą też warsztaty, wspólne czytanie i koncert. Szczegóły na stronie biblioteki. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, a przez cały październik seniorzy będą świętować w Świnoujściu. W poniedziałek inauguracja świnoujskich senioraliów.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
9: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie, 4 w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Do wieczora, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. W większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. I co nas cieszy, tak będzie ponoć wyglądał cały październik. Dzisiaj 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, dlatego w zanadrzu mam dla was mnóstwo fantastycznej muzyki z etykietką Made in Poland. Mafia i Imię Deszczu, Janina, Wielkie Podzielenie, także za kilkanaście minut Natalia Kukulska. A teraz zrobi się światowa. Genesis i Land of Control.

jest tytuł, który z pewnością na całym świecie brzmi doskonale, ale we Włoszech pewnie zdecydowanie najlepiej. Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje, Ryan Perry. No dobrze, a teraz obiecane zadanie aktorskie dla was, no bo przecież w tym tygodniu zapraszamy się do kina na film Lalka. Film, który miał wczoraj premierę w kinach w całej Polsce. Mam dla was podwójne bilety do pierwszego napotkanego kina Helios. Bilety ważne do 15 października. No a zdobędzie je ten, kto najlepiej poradzi sobie z zadaniem aktorskim. Uwaga, proszę sobie wyobrazić, że dostajemy epizodyczną rolę w Lalce. Naszym zadaniem jest w kilku zdaniach wyperswadować Stanisławowi Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. Kto sobie z tym zadaniem najlepiej poradzi, no to wybierze się do kina. Na wasze telefony czekam do 17.15. O 17.30 wielki finał, no i ktoś dowie się, że idzie do kina. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Rocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl. Codziennie!

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przewoje. Wczoraj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć urządzaliśmy sobie jesienną podróż do tak zwanych ciepłych krajów w ramach walki z jesienną chandrą. No dobrze, ale co mają zrobić ci, którzy jechać nie mogą? No właśnie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Mimo, że jak na razie na pogodę nie ma co narzekać, to pewnie prędzej czy później zacznie się to, co zwykle jesienią, czyli będzie coraz więcej deszczu, coraz niższe temperatury, a słońce oczywiście zachodzić będzie coraz wcześniej. Tak to już jest. Jesień, choć złota Polska potrafi zachwycić, no to nie zawsze sprzyja dobremu humorowi. Jak więc nie dać się jesiennej chandrze? Po pierwsze, ruch. Nawet krótki spacer może zdziałać cuda. Po drugie, nie warto rezygnować z małych przyjemności. Herbata, dobra muzyka czy wieczór z ciekawym filmem potrafią poprawić nawet najbardziej ponury dzień. No i oczywiście nie zapominajmy o spotkaniach z przyjaciółmi, bo wystarczy odrobina pozytywnej energii, by nawet jesień w deszczowym wydaniu nabrała kolorów. No czyli co? Ciepła bluza, dobry humor i do przodu.
1: Dobrze wiedzieć.

Pamiętam, jak to Barbara Streisand znalazła gdzieś w internecie zdjęcia swojego domu, no i niewiele się zastanawiając, postanowiła pozwać fotografa, żądając od niego, ba, 50 milionów dolarów. No, ponieważ kwota robi wrażenie nie tylko u nas, ale i w Stanach, no to wszyscy zainteresowali się owym zdjęciem, w efekcie czego absolutnie wszyscy je widzieli. No, co pewnie nie miałoby miejsca, gdyby Barbara Streisand przeszła nad swoim znaleziskiem do porządku dziennego. No, czyli skutek przeciwny do zamierzonego. Nawet owo zjawisko doczekało się zaszczytnego miana efektu Streisand. 10 minut pozostało do wiadomości. Radia Złote Przeboje o godzinie 17. Teraz muzycznie pięknie. OMD.

0: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że no, niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
1: No normalne, wiadomo, że zawsze kupuję najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
2: Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy od dziś wprowadzają obniżki na stacjach paliw dla kierowców. Co zrobić w razie ataku z powietrza? Dowiedzą się tego mieszkańcy Mazowsza. W najbliższą sobotę rusza wielka akcja szkoleniowa. Treningi odbędą się w ponad 300 jednostkach Straży Pożarnej, a szczegółowe informacje o nich możecie znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. W tym roku pasieki nie wyprodukują nawet całego naszego zapotrzebowania, a przeciętny Polak zjada kilogram miodu rocznie. Problemem nie jest brak pszczół, bo mamy ich mnóstwo. Problemem jest to, że nie mają one czego zbierać, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
3: Pszczelarze w niektórych regionach Polski musieli podkarmiać te pszczoły pod koniec lipca, co jest takim ewenementem, bo te pszczoły powinny dalej gdzieś ten pożytek mieć.
2: A ratunkiem dla nas będzie import miodu z innych krajów Unii albo z Chin. Plaże w Ustce znów są otwarte. Służby sprzątnęły stamtąd substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe odcinki mają zostać otwarte jutro. Usunięta z plaży substancja ma zostać przekazana firmie, która zajmuje się utylizacją.

0: Dokładnie, Szade w Radiu Złote Przeboje. No a ja przeglądam cały czas, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce. Wręczam bilety w zamian za wasze aktorskie dokonania. Zadanie było dość trudne, czyli tak, proszę zagrać epizodyczną rolę, w której to próbujecie wyperswadować Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. No i wygląda na to, że już chyba wiadomo, kto pójdzie do kina. Do kina pójdzie Aleksandra. Właściwie to hrabina Aleksandra.
1: Mocium, panie Wokulski. Ja, hrabina Aleksandra, nie jestem kontent z tego, iż pana uczucia pałatają do tej porcelany, pustej, białej, nic nie wnoszącej do naszej pięknej Rzeczypospolitej Polskiej. Wokulski, zastanów się ino, panie, raz jeszcze. Ja, hrabina, proszę pana wielce.
0: No, powiem szczerze, zawodowi aktorzy czują na plecach gorący oddech konkurencji. Ja myślę, że jeżeli będzie Lalka 2, no to angaż jest gwarantowany.

auta lub kupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis. Zapytaj o zmianę ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy.

0: Nie, kebaby to w Szwecji.
1: Tak, tak, okropne. Ale nie, udało się, bo kiedyś to było niemożliwe. Natomiast ja, to co mi odpowiada...

0: gaśnicze znajduje się ponad 300 litrów wody, także jeżeli jest to jakiś pożar powierzchniowy niewielki, no to w tym momencie podejmuje działania takie zaradcze. Natomiast jeżeli no, sytuacja jest bardzo poważna, no to praktycznie rzecz biorąc od razu rozpoczyna od poinformowania straży pożarnej. To patrolowanie odbywa się w ten sposób, że udajemy się w miejsce na żądanie dyżurnego z punktu alarmowo-dyspozycyjnego, ale oprócz tego po prostu patrolujemy wszystkie tereny leśne, jeżdżąc po drogach pożarowych. Pojawiamy się w miejscach, gdzie szczególnie dużo jest turystów, na wszelkiego rodzaju dojściach na plaży, na parkingach, czy tam miejscach postoju, które znajdują się na terenie parku. Pojawiamy się w tych wszystkich miejscach, gdzie po prostu jest dużo ludzi, no bo najczęściej powodem ewentualnie jakiegoś zagrożenia pożarowego, no to niestety jest człowiek i jego działalność. Także tam staramy się być. Na pytanie, jak często tam staramy się być, mogę odpowiedzieć tylko tak. Tak często, jak to tylko jest możliwe, jak wynika to po prostu z naszych tras, z naszych harmonogramów. Są takie miejsca, w których po prostu bywamy rzadziej, ale są takie, które staramy się odwiedzać nawet 2 czy 3 razy dziennie.
1: Korzystacie z nowoczesnych technologii, to też generuje duże środki. Czy czujecie się doinwestowani?
0: Panie redaktor zadaje trudne pytania, coraz trudniejsze. Ochrona przyrody kosztuje wszędzie, na całym świecie ochrona przyrody kosztuje, nie da się zrobić profesjonalnie dobrze ochrony przyrody bez pieniędzy. Staramy się jak możemy szukać tych pieniędzy, gdzie to jest tylko możliwe. Takim sprzymierzeńcem są na pewno różnego rodzaju fundusze, do których można sięgać. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to łatwe, często wymaga dosyć dużych nakładów sił i środków, ale tak, staramy się po prostu sięgać po te pieniądze i kiedy udaje nam się je zdobyć, tak jak w naszym wypadku, kiedy udało się zdobyć prawie 5 milionów złotych na ochronę przeciwpożarową parku, wtedy możemy po prostu uznać, że dźwigamy nasze wysiłki na zupełnie inny poziom. Te pieniądze dają możliwość rozbudowy infrastruktury, dają możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu i powodują, że możemy starać się być w czołówce, stosować możliwie najnowocześniejsze środki techniczne i opłacać odpowiednio pracowników, żeby zabezpieczyć pożarowo ten teren najlepiej, jak to jest tylko możliwe.
1: Każdy z nas powinien chronić cenne ekosystemy Wyspy Wolin. Możemy być dumni z tego, że mieszkamy w tak pięknym miejscu. O ochronie przeciwpożarowej Wolińskiego Parku Narodowego rozmawiam z Radosławem Skórkowskim.
2: Edukacja w Wolinie.
1: A tak podsumowując, jaki apel powinniśmy wystosować do wszystkich tych, którzy będą chcieli wejść na teren parku i do lasu, i na plażę?
0: Ta kwestia ochrony przyrody i kwestia ochrony pożarowej stała się też takim trochę takim banałem. Trochę znamy ją z różnego rodzaju tablic, z różnego rodzaju plakatów, z różnego rodzaju kampanii i troszkę traktujemy ją tak jak żelaznego wilka, że a przecież to się nic nie stanie, to gdzieś tam raz kiedyś był jakiś pożar i tam ktoś przesadza i tak dalej. Tymczasem musimy zdawać sobie sprawę, że to zagrożenie jest bardzo realne. Wszyscy jesteśmy jak gdyby odpowiedzialni za to. Naprawdę nie wszędzie musimy wejść, nie wszystko musimy zobaczyć koniecznie za wszelką cenę. Musimy zdawać sobie sprawę, żeby przede wszystkim starać się chodzić głównie po szlakach turystycznych, nie wjeżdżać samochodem, ani kładem, ani jakimiś innymi pojazdami do lasu. Starać się po prostu no na pewno nie palić ognisk, nie używać tego otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. Mamy w parku kilka takich miejsc, gdzie te ogniska można normalnie za zgodą dyrekcji rozpalić i bardzo przyjemnie spędzić czas. Koniecznie musi być to miejsce gdzieś tam na dziko, nie daj Boże, na plaży, czy na klifach, czy na wydmach, które są miejscami trudno dostępnymi, a bardzo mocno narażonymi na palenie. No i przede wszystkim najważniejsze, gdzieś tam wydaje mi się, że społecznie, obywatelsko powinniśmy czuć się po prostu za ten majątek odpowiedzialni, bo to nie jest tylko majątek materialny, ale to jest także dużo więcej. Słynne powiedzenie, że las rośnie długo, pali się krótko, tak to banał, ale jest w nim dużo prawdy, nie tylko las. Wszystkie nasze ekosystemy wykształcały się przez bardzo długi okres czasu, są układem wzajemnych powiązań, zależności pomiędzy gatunkami roślin, zwierząt i wszystko, co ogień może strawić, sprawi, że następny raz życie tam będzie mogło pojawić się dopiero za wiele, wiele lat i na pewno w dużo bardziej zubożonej formie niż pierwotnie. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie tylko kwestie finansowe, to nie tylko kwestie materialne, ale także coś więcej, coś, co trudno wycenić, a co stanowi własność nas wszystkich, która jest nam, pracownikom Wolińskiego Parku Narodowego, po prostu tylko i wyłącznie powierzona w opiekę. I nasza troska, która często wydaje się może przesadna, wynika tylko i wyłącznie z chęci zadbania o to, żeby dla wszystkich Państwa i dla następnych pokoleń ta przyroda została w stanie, jeśli nie uda się nienaruszonym, to przynajmniej możliwie najlepszym.
1: Tak jak słucham, jak Pan o tym opowiada, to wyczuwam, że to nie jest dla Pana tylko praca, to jest też pasja?
0: Trudno pewnie o tym mówić i wydaje mi się, że trzeba byłoby bardzo uważać, żeby gdzieś tutaj w jakiś zbytni patos nie popaść. Natomiast faktycznie

0: Faktycznie tak, to prawda. Myślę, że nie tylko dla mnie, dla wszystkich moich koleżanek, dla wszystkich moich kolegów opieka nad przyrodą, wszyscy, którzy zostali leśnikami, którzy zostali przyrodnikami, to raczej nie była praca z przypadku, ale raczej z wyboru. No i tak, nie ukrywam, jestem bardzo emocjonalnie związany z tym, czym się na co dzień zajmuję i rzeczywiście ta przyroda jest dla mnie czymś więcej niż tylko miejscem pracy.
1: Jeszcze na koniec, czy możemy przypomnieć, w których dokładnie miejscach można rozpalić ognisko upiec kiełbaskę?
0: Te miejsca są wyznaczone, można znaleźć je między innymi na naszej stronie internetowej i każdorazowo można zadzwonić, dowiedzieć się tutaj bezpośrednio w dyrekcji w godzinach urzędowania. Takie miejsce znajduje się na przykład nad jeziorem turkusowym na parkingu, gdzie również tam po poinformowaniu leśniczego istnieje możliwość właśnie zapalenia ogniska. Natomiast mówię, każdorazowo, żeby dowiedzieć się szczegółów, proponujemy kontakt. Czasami te miejsca są zmienne, czasami ich zmiany wynikają z jakichś kwestii organizacyjnych. Proszę pamiętać, że park jako taki to też jest twór mocno dynamiczny. Sytuacja w danym roku może się zmienić nawet kilka razy. Mamy do czynienia z różnego rodzaju zjawiskami czy atmosferycznymi, mamy różnego rodzaju susze i tak dalej, więc najlepiej chcąc spokojnie i bezpiecznie spędzić czas, najlepiej po prostu bezpośrednio skontaktować się z dyrekcją, uzyskać najświeższe informacje, ewentualnie śledzić naszą stronę internetową. Tam te wszystkie informacje Państwo znajdziecie.
1: O tym, jak bez szkody dla ekosystemu korzystać z Wolińskiego Parku Narodowego, opowiadał Radosław Skórkowski, odpowiedzialny w parku za ochronę przeciwpożarową. A do Wolińskiego Parku Narodowego jeszcze nie raz będziemy wracać.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
15: Ula Myszkinise, witam serdecznie w magazynie Co jest grane. Na początek ważna informacja dla mieszkańców regionu, szczególnie tych, którzy lubią pomimo już minionego lata zażywać morskich kąpieli. Na plażach regionu od poniedziałku do czwartku będziemy mieć strefy bezpieczeństwa, ale o szczegółach powie komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
14: Co jest grane w Wolinie?
16: Nasi specjaliści od podwodnych zadań będą prowadzili operację neutralizacji powojennych pozostałości, które zostały znalezione na terenie budowy przyszłego falochronu pod nowy port zewnętrzny w Świnoujściu. Cała operacja rozpocznie się w godzinach porannych, co jest najważniejsze do przekazania dla wszystkich. To, że w tych dniach będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody. Chodzi o to, że wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Dlatego apelujemy o to, aby dostosować się do komunikatów, które będą przekazywane, do zaleceń, które będą wprowadzały poszczególne służby zabezpieczające ten teren. Natomiast my ze swojej strony będziemy neutralizowali pozostałości po II wojnie, które zawierają w sobie blisko 2,5 tony materiału wybuchowego, także mamy do czynienia z dosyć dużymi przedmiotami. Są to lotnicze, miny morskie z okresu II wojny światowej, pochodzenia brytyjskiego, a zajmą się tym nurkowie minerzy 12 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
17: Rozumiem, że działania będą też w jakiś sposób zabezpieczane przez inne służby, między innymi policję, tak?
16: Oczywiście. My tutaj mamy na względzie bezpieczeństwo wszystkich, nie tylko naszych żołnierzy, którzy będą wykonywali pracę na materiałach niebezpiecznych, ale bezpieczeństwo wszystkich osób postronnych, które mogłyby w tym czasie się gdzieś w okolicy znaleźć. Ja tutaj chciałbym podkreślić dosyć mocno, że cała operacja nie stanowi zagrożenia dla ludzi, którzy będą przebywali na plażach oraz w okolicy plaży, czy też na terenach otwartych lub nieosłoniętych. Nie, takiego zagrożenia nie ma. Zagrożenie jest dla tych ludzi, którzy są amatorami zimnych kąpieli, którzy będą w tym czasie wchodzili do wody. W trakcie prowadzenia operacji pomiędzy godziną 8 a 15 od poniedziałku do piątku należy wystrzegać się wchodzenia do wody. Przy zapewnieniu bezpieczeństwa my współpracujemy ze wszystkimi instytucjami czy podmiotami spoza układu militarnego. Jest do tego celu powołany specjalny sztab zarządzania kryzysowego przy Urzędzie Wojewódzkim. W Urzędzie Miejskim będzie mieściło się Miejskie Centrum Koordynacji Bezpieczeństwa. Także wszystkie służby, które będą mogły nam pomagać, aby ta operacja została przeprowadzona, bezpieczeństwa, zostaną do tego zaangażowane. Prace będą prowadzone mniej więcej kilometr od falochronu osłonowego od gazoportu. Natomiast strefa niebezpieczna, która została obliczona dla tego materiału wybuchowego, obejmuje faktycznie plażę od Albeku aż po Międzyzdroje. Jest to obszar około 8, prawie 9 kilometrów w promieniu od znalezionych niewybuchów. Dlatego faktycznie ta strefa bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody sięga po Albek.
15: A z drugiej strony po Międzyzdroje. To był rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski. Całą akcję będą zabezpieczać też policjanci. A propos, rusza jedna z kluczowych inwestycji zachodniopomorskiej policji. W Świnoujściu powstanie nowoczesna komenda miejska. W środę podpisano stosowne umowy, a więcej na ten temat powie nam podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
14: Blisko mieszkańców.
13: Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu wchodzi w etap realizacji, czyli budowy. To ważny krok dla jednej z kluczowych inwestycji zachodniopomorskiej policji. W środę w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie została podpisana umowa na budowę tego obiektu. Nowoczesny budynek powstanie przy ulicy Karsiborskiej 12, tuż za wylotem z tunelu, kierując się od strony prawego brzegu do lewego brzegu Świnoujścia. Wartość inwestycji to ponad 45 milionów złotych. Podpisy na umowie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie złożyli zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal, a także dyrektor oddziału Budimex S.A. pan Mariusz Churylski. Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu zostanie wybudowana na działce o powierzchni ponad 1 hektara. Inwestycja obejmuje powstanie budynku głównego wraz z obiektami towarzyszącymi, a także masztem antenowym o wysokości 32 metrów. Ten główny trzykondygnacyjny budynek administracyjny będzie miał ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a zaprojektowany został z myślą o przede wszystkim zapewnieniu odpowiednich warunków zarówno policjantom, którzy będą służyli w tej jednostce i pracownikom policji, jak również mieszkańcom, a także wszystkim osobom, które będą korzystały z pomocy świnoujskich funkcjonariuszy już w nowym obiekcie. Zakres inwestycji jest bardzo szeroki, oprócz budynku administracyjnego powstanie też m.in. budynek dla przewodników psów policyjnych wraz z zapleczem i wybiegiem, budynek garażowy, strzelnica, wiaty na samochody, a także obiekt przeznaczony na agregat prądotwórczy, czyli obiekt będzie, jeśli chodzi o sytuacje awaryjne, samowystarczalne w zasilanie prądowe. Nowa komenda będzie przede wszystkim obiektem, który będzie odpowiadał wymaganiom współczesnej policji. Przy projektowaniu uwzględniono rozwiązania proekologiczne. Obiekt ma zostać wyposażony m.in. w instalację fotowoltaiczną, a także małą elektrownię wiatrową.
15: To będzie naprawdę nowoczesna komenda. Pozostańmy jeszcze w temacie policyjnych działań na zachodnim Pomorzu i posłuchajmy rozmowy Bogdana Widawki z panem podkomisarzem.
14: Co jest grane w Wolinie?
18: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim. Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
19: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. Szanowni Państwo, zderzenie, jak można zobaczyć na wielu filmikach, które są dostępne w social mediach, zderzenie z pojazdem w układzie prostopadłym może zakończyć się natychmiastową śmiercią, ogromnymi obrażeniami wewnętrznymi. Dlatego apeluję tutaj w szczególności do rodziców, którzy chcieliby taki prezent dziecku kupić. Te hulajnogi, szanowni państwo, są bardzo szybkie. Oczywiście przepisy obligują producentów do założenia tak zwanego kagańca, czyli ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Natomiast no, bardzo często my obserwujemy, że te pojazdy poruszają się z prędkością większą niż nawet 50 km na godzinę, a skrajne przypadki są już zarejestrowane przez naszych policjantów, gdzie taka hulajnoga porusza się z prędkością nawet powyżej 70 km na godzinę. Myślę, że tego typu produkcje wideo, które są dostępne w social mediach i pokazują zdarzenia, również te tragiczne z hulajnogami, dają dużo do myślenia i powinny dawać przede wszystkim nie tylko tym młodym osobom, ale też i osobom dorosłym, które no, bardzo często wyposażają swoje dzieci w tego typu sprzęty. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy, które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl, a nie po chodniku czy ścieżce rowerowej. To są pojazdy bardzo szybkie, z ogromnym momentem obrotowym, więc no, ustawodawca przewidział tego typu sytuacje, tylko technologia no, niestety jest tak bardzo rozwinięta, że efekt mamy tego, jaki widzimy bardzo często na ulicach, że użytkownicy tego typu pojazdów poruszają się bardzo szybko. Oni są oczywiście w przypadku ujawnienia zatrzymywani przez policjantów, legitymowani, sprawdzani, no i pojawiają się różnego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym, które są przez policję sankcjonowane. I chciałbym tutaj przypomnieć, osoba, która nie posiada uprawnień, nie posiada wieku do posiadania tych uprawnień, za użytkowanie tego typu pojazdów odpowiadają rodzice osoby, która nie posiada uprawnień i nie posiada wieku do uzyskania tych uprawnień. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowy. Obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
18: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę, na wszelki wypadek. Gdyby któryś z kierowców no, nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie ciężkie pytanie, natomiast pewnie temat, który teraz wywołam, będziemy gdzieś kontynuować podczas naszych spotkań. Myślę o przemocy w szkole. Miejmy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wcale, albo jak najmniej. Tu też prowadzicie odpowiednie kampanie, odpowiednią profilaktykę w tą stronę, prawda?
19: Szanowny panie redaktorze, przemoc w szkole to jest temat niezwykle ważny, niezwykle istotny. Przede wszystkim ta przemoc psychiczna, bo z nią się bardzo często policjanci spotykają. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach mające na celu przede wszystkim ukazanie potrzeb dzisiejszej młodzieży, potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej, multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikatorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
15: Z podkomisarzem Piotrem Jaworskim, rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie, rozmawiał Bogdan Widawka.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
15: Nadeszła jesień, w morzu już raczej się nie kąpiemy, choć widziałam jeszcze parę, która przedwczoraj zażywała kąpieli. Teraz częściej będziemy się pojawiać na basenie, a tam zajęcia aqua aerobiku. Więcej na temat takiej aktywności w rozmowie Małgosi Mury z Alicją Saganowską, instruktorką fitness i akwaareobiku ze szczecińskiego klubu. Zapraszam.
14: To warto wiedzieć.
20: Pomorze Zachodnie dużo wody, dużo basenów i są też, sprawdzałam, w wielu miejscach zajęcia z akwafitnessu. Powiedzmy, co to w ogóle takiego, jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tą formą aktywności.
21: Dokładnie. Akwaerobik, najprościej mówiąc, są to zajęcia ruchowe w wodzie. Przy muzyce z wykorzystaniem różnych sprzętów typu makaron, hantelki, dyski.
20: Jakiej muzyki słuchacie na zajęciach?
21: Muzyka jest różnorodna. Tak naprawdę każda instruktorka dobiera własną muzykę. Oczywiście musi być dostosowana do grupy, jaka ćwiczeń, czyli najprościej. Nie może być za szybka, nie może być też za wolna, trzeba sobie uśrednić, a lata praktyki później generują to, jakiej muzyki dana instruktorka użyje.
20: Co w ogóle nam daje taki akwaerobik w odróżnieniu od takiego zwykłego na sali?
21: Generalnie, jeżeli chodzi o akwaerobik, można powiedzieć, że są to same zalety, praktycznie nie ma wad, ponieważ w zajęciach akwaerobiku uczestniczą różne osoby, poczynając od panów, mamy również i młodzież, i dzieci, mamy osoby w podeszłym wieku, młode osoby po operacjach kręgosłupa, także generalnie urozmaicenie, jeżeli o to chodzi. Zalety: przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej, poprawa wydolności płuc, zwiększenie siły mięśniowej, relaksacja, ponieważ woda to również masaż. Także same zalety, produkcja endorfin, czyli dużo radości, dużo śmiechu, same zalety, także polecamy przychodzić.
20: W jaki sposób, to znaczy

0: Właśnie pomaga też w wielu przypadkach wykonać ruchy ciała, których nie moglibyśmy zrobić normalnie na lądzie. Przeszkadza, ponieważ zwłaszcza dla osób początkujących, woda będzie nowym środowiskiem. Po pierwsze, będzie nas wypierało ku górze i to sprawia już nam trudność w utrzymaniu równowagi. Poza tym różnica właśnie między zajęciami w wodzie i zajęciami na lądzie jest taka, że tutaj, że tak powiem, ćwiczymy z oporem wody. Na lądzie ćwiczymy z grawitacją, czyli musimy na przykład jakiś ciężar unieść i to nam generuje naszą siłę. Natomiast tutaj trzeba na przykład wypchnąć ramię do przodu. Walczymy wtedy z oporem wody i to nam będzie generowało naszą siłę.
1: Wspomniała Pani, że ten przekrój wiekowy na zajęcia jest różny, ale tutaj na Pomorzu Zachodnim częściej na te aquafitnessy chodzą raczej chyba kobiety, prawda? Bo tak to jest w jakichś innych miejscach w Polsce.
0: I tak, i nie. Patrząc na mój osobisty fitness klub, generalnie czy większość, tak, oczywiście, większość będzie pań, natomiast z powodzeniem chodzą również panowie i też przekrojowo, wiekowo i troszkę starsi, i troszkę młodsi. Także my mamy bardzo zróżnicowane grupy, jeżeli o to chodzi.
1: A kto się lubi?
0: I panowie, i panie się u nas bardzo dobrze czują, muszę podkreślić, więc zapraszamy wszystkich.
1: A kto się lepiej bawi na takich zajęciach w wodzie, starsi czy młodsi?
0: Wbrew pozorom czasami ci starsi chyba mają więcej dystansu do siebie, więc często właśnie ci starsi, aczkolwiek ja osobiście staram się stworzyć zawsze taką atmosferę, żeby wszyscy wynieśli jakieś plusy dla siebie. Zawsze staram się jakąś taką miłą atmosferę stworzyć, mimo że to są zajęcia, to zawsze gdzieś tam jakieś żarty możemy sobie wtrącić, zawsze jest też uśmiech, także wszyscy są zadowoleni.
1: Można się spocić w wodzie?
0: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie. A jeżeli chodzi o panów, którzy też patrzą czasami sceptycznie na takie panie, które ćwiczą w wodzie, a tam takie ćwiczenia. Natomiast jak wchodzą i przekonują się na własnej skórze, jakie to są ćwiczenia i wychodzą z wody i czują ten ciężar właśnie dopiero po wyjściu z wody tak naprawdę, co tam się zadziało z ich ciałem, no to tak patrzą z takim już szacunkiem, że o, jednak coś dało, jednak nie jest to takie proste, jak wygląda z brzegu basenu.
1: Można też się nałykać wody, ale trzeba mieć też swoją pod ręką, prawda, na brzegu basenu, żeby jednak uzupełniać płyn w trakcie ćwiczeń.
0: Można, znaczy ja zawsze się śmieję, że nie zalecam picia wody, bo niezmiennie jest ten sam smak, niekoniecznie dobry, chlorowy. Natomiast tak, nie wszyscy, niektórzy tak, stawiają sobie butelki na brzegu z wodą i w trakcie zajęć oczywiście korzystają z miarę możliwości.
2: Ćwiczymy, ale odciążając stawy. Jak to możliwe? Ano możliwe, jeśli ćwiczymy akwaareobik. Do takiej formy aktywności zachęca nas Alicja Saganowska, instruktorka fitness i akwaareobiku ze szczecińskiego klubu, a rozmawia z nią Małgosia Mura.
1: Można na takie wodne zajęcia przyjść po prostu z ulicy, czy trzeba się wcześniej jakoś przygotować? Chodzi mi o to, czy osoby, które siedzą za biurkiem, bez żadnej kondycji, mogą po prostu zacząć tak właśnie ćwiczyć?
0: Tak, są to zajęcia dla każdego, bez względu na sprawność fizyczną. Woda też ma takie właściwości terapeutyczne. I tutaj, mimo że ćwiczymy, to są to zajęcia z odciążeniem stawów. Czyli wchodzimy do wody, nie czujemy własnego ciężaru ciała, ćwiczymy z większym, bądź z mniejszym oporem. Jeżeli dla kogoś jest na początek za trudno, nie musi używać też sprzętu. Może sobie również całe 45 minut, bo tyle trwają zajęcia, przećwiczyć bez sprzętu, w miarę chodzenia. Oczywiście później ta sprawność rośnie i używają sobie też coraz na przykład większych hantelek. Z tych mniejszych przechodzą na większe i też sobie spokojnie radzą. No i mówię, najtrudniejszy jest pierwszy krok. No i u nas tak samo. Pierwsze kilka zajęć jest trudne ze względu na nowe środowisko wodne, gdzie trzeba opanować właśnie opór wody, wyporność wody. Przypomnę, że woda woda jest około 800 razy gęstsza niż powietrze, więc już nawet wykonanie prostego kroku w wodzie wymaga od nas dużej siły. Ale to spokojnie da się opanować. Patrząc po moich klientach i klientkach, spokojnie, zresztą sama zaczynałam jako klientka, zanim zostałam instruktorką, więc przekonałam się na własnej skórze, co znaczy uczestnictwo w takich zajęciach i sama po sobie wiem, że na początku faktycznie te kilka pierwszych zajęć

0: było takich ciężkich, bo to był szok dla organizmu, nowe środowisko, nowe otoczenia, ale później przychodzimy już regularnie i właściwie niektóre panie to, że tak powiem, żyć bez tego nie mogą.
1: Też tak obserwuję po szczecińskich klubach i nie tylko, że początek roku szkolnego, wrzesień, październik, trochę zwiększa się liczba osób uczestniczących w różnych zajęciach po wakacyjnej przerwie. Potem jakby częściowo te osoby odpływają. Co tu zrobić, żeby utrzymać się w takim fajnym stylu fitnessowym?
0: Nie zniechęcać się przede wszystkim. Znaczy, no tak, to jest zjawisko powtarzalne wrzesień. Później kolejne zjawisko będą postanowienia noworoczne, gdzie też będzie zryw, bo postanowiłem od nowego roku, nie wiem, schudnąć, poprawić sprawność fizyczną i na wiosnę, gdzie można wyjść na spacer, są dłuższe dni na rower i inne aktywności fizyczne uskuteczniać. Faktycznie jest taki spadek, ale później te osoby znowu do nas wracają, także przede wszystkim nie zniechęcać się, przychodzić się po dobrą dawkę energii, po endorfiny i będzie dobrze.
1: To, co pani już wspomniała, ale to podkreślmy, żeby wziąć udział w tych zajęciach akwaerobiku, nie trzeba umieć pływać.
0: Nie, nie trzeba, ponieważ tak, mamy pasy wypornościowe, które utrzymują nas w wodzie. Zawsze też w przypadku naszego akurat basenu mamy taki jakby podest, schodek, na którym jak się stanie, mniej więcej mamy wody, głębokość do pasa takiego przeciętnego dorosłego człowieka i tam te na przykład osoby, które bardzo się na przykład boją. Tak, są rowerki wodne, są tak zwane stepy, gdzie wchodzi się i schodzi z podestu. Również są przystosowane do tego, do akwaerobiku. Również różne sprzęty, tak? Też wymyślają, że tak powiem, firmy, które się tym zajmują, różne inne nowe sprzęty. Także jest w czym wybierać. Jest akwaerobik na przykład pilatesowy, czyli takie są wolniejsze ćwiczenia, na przykład dla osób, no powiedzmy, że starszych, tak? Albo takie, które nie lubią szybkości. Jest akwaerobik taki właśnie silniejszy, z większym tempem, także no jest z czego wybierać. Myślę, że każdy, kto będzie chciał, to będzie miał z czego wybrać i dostosować do siebie, do swoich potrzeb zajęcia.
1: Ten akwaerobik na basenie to jest jedno. Wiem, że też w sezonie czasami są też takie zajęcia na basenach odkrytych, ale czy można by było zrobić takie zajęcia w morzu?
0: Można się pokusić, natomiast ze względu na fale w morzu, no już by trzeba było raczej tam pójść z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, tak? Na pewno nie z takimi początkującymi osobami, natomiast wszystko jest możliwe. W jeziorze, w morzu oczywiście, jest tam, gdzie jest woda, tam można poszaleć i spróbować.
1: A to jeszcze zapytam, jeśli ktoś tak byłby zainteresowany efektami, takimi rozciąganie, schudnięcie, to jak często wybrać się na takie zajęcia, żeby zobaczyć rzeczywiście ten efekt?
0: Osoby początkujące dosyć szybko zobaczą na sobie efekty. Natomiast osoby, które już jakiś czas chodzą, no to wiadomo, jest takie z każdym rodzajem ćwiczeń, czy to na sali, czy to na wodę. Generalnie przychodzenie co drugi dzień, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu, myślę, że po 45 minut, bo tyle trwają zajęcia akwaerobiku, myślę, że spokojnie będą zauważalne efekty.
2: Do ćwiczeń w wodzie zachęcała nas Alicja Saganowska, instruktorka fitness i akwaerobiku, a rozmawiała z nią Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Będziemy rozmawiać o fotografii, będziemy rozmawiać o absolutnych, wyjątkowych ujęciach, ale też, moim zdaniem, o wyjątkowym człowieku. Najpierw sięgnijmy do archiwum gazety.pl. Fotograf czołgał się przez bagno, żeby uratować młodego ptaka. Bielik ugrzązł w mazi, kiedy próbował upolować mewę. Ta niezwykła akcja została sfilmowana kamerą umieszczoną w dronie. Mogliśmy przeczytać, no, dobrych 10 lat temu, 11 lat temu na stronie gazeta.pl. Akcję opisywał TVN24.pl. Młody bielik wpadł do mazi w okolicach Karsiborskich Paproci. Ugrzązł kilkadziesiąt metrów od brzegu. Najprawdopodobniej próbował upolować mewę, która też ugrzęzła w mazi. Na ratunek ruszył Krzysztof Chomicz, fotograf i miłośnik ptaków. Od straży pożarnej pożyczył długą linę. Obwiązał się nią, ale niestety okazała się za krótka. Na pomoc przy

0: Był 8-osobowy zastęp strażaków ze specjalnymi saniami. Im też nie udało się wyciągnąć ptaka z bagna. Postanowili odpuścić, żeby nie narażać życia ratowników. Krzysztof Chomicz poprosił o pomoc kolegę z dronem. Na zdjęciach zrobionych tym urządzeniem zobaczyli, że Bielik jeszcze żyje. Ale za to fotograf czuł, że ma już zbyt mało sił, by samemu dotrzeć do ptaka i wrócić. Poprosił kolegów o pomoc i podjął jednak ostatnią próbę. Tym razem fotograf obwiązał się 100-metrową liną i w samych slipach zaczął czołgać się przez błoto. Dron cały czas latał koło niego. Sprawdzano w ten sposób, czy lina nie jest zbyt napięta, bo wtedy ratownik nie mógł oddychać. Kiedy dotarł do ptaka, ten dwa razy dziabnął go, bo nie wiedział, jakie ma zamiary. Droga powrotna była jeszcze bardziej niezwykła, bo ratownik położył się na mazi na plecach z Bielikiem na klatce piersiowej, a zgromadzeni na lądzie powolutku wyciągali obu z bagna. Cała akcja trwała godzinę. Uratowany Bielik był wycieńczony, ale wracał do zdrowia. No i został wypuszczony na wolność. Krzysztof Chomicz już kiedyś w tym samym miejscu ratował Bielika. Obiecał sobie, że to ostatni raz. Ale kiedy zadzwonił kolega i powiedział, jak wygląda sytuacja, nie mogłem tak tego zostawić, powiedział Krzysztof Chomicz portalowi TVN24.pl. Cały ten tekst zaczerpnąłem z gazety.pl. No i teraz zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Chomiczem, znakomitym fotografem i filmowcem, ale też przyrodnikiem, pasjonatem, miłośnikiem przyrody, miłośnikiem ptaków.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Każda pora roku jest dobra, tak myślę, na bezkrwawe polowania z aparatem fotograficznym. Bardzo jestem ciekaw, czy jesień jest wdzięczną porą roku na robienie zdjęć na Pomorzu Zachodnim. Mówimy cały czas o zdjęciach ptaków, o zdjęciach zwierząt.
2: No zdecydowanie wydaje mi się, że każda pora roku jest dobra na zdjęcia, ale jesień, no mam swoich faworytów podczas jesieni, bo wtedy akurat Świnoujście, Delta Świny, te okolice są trasą migrujących ptaków z północy, które migrują na południe Europy, przemieszczając się. W międzyczasie zatrzymują się w Świnoujściu i wtedy jest znakomita okazja do filmowania gatunków, które na co dzień tutaj nie ma. Typu tam szczudlaki, szablodzioby. To są, mówię, takie, jak my to mówimy w gwarze fotografów, wynalazki, które na co dzień nie mamy. I wtedy jest największa okazja do tego, żeby je fotografować. Najczęściej i najpiękniej to na plaży właśnie, i to od strony Wolina, jak i na Uznamskiej plaży, brodźce, biegusy. To są takie ptaki, które praktycznie nie boją się wielkości ciut większej od wróbla i one w zasadzie z 2-3 metrów można je fotografować. Trochę dziwnie wyglądam na plaży, bo leżę na skraju morza i plaży i fotografuję takie maleństwa, które są, mówię, no, praktycznie wielkości dłoni. Zdarzają się też większe ptaki, ale jesień najbardziej mi się kojarzy z rykowiskiem. Rykowisko, no to jest taki spektakl, który, mówię, co roku przeżywam w innym miejscu. I tutaj akurat mam takie fajne miejscówki na skraju Wolińskiego Parku Narodowego, na wzgórzu Zielonka, okolice Lubina. Tam w zasadzie nie trzeba nawet wchodzić na teren Wolińskiego Parku, ale z drogi można obserwować rykowisko. Co prawda do fotografowania jest to trudny temat, bo robi się zmierzch.
0: No właśnie.
2: I te jelenie ciężko uchwycić w dobrym świetle. Kiedyś mi tam wyszły wcześniej, ale no popełniłem kardynalny błąd według pana z Wolińskiego Parku Narodowego, bo byłem tam 15 metrów od drogi, już na terenie Wolińskiego Parku. No i wjechał samochodem między mną a jelenie, stojąc tak, że no nie mogłem nic dalej sfilmować i tak mówię, chociażby się pan zlitował i za 5 minut tam rozmowę możemy dyscyplinującą odbyć, a teraz mógłbym skończyć to filmować, no, ale jeleń w ten układ w ogóle nie wszedł i zniknął w lesie. Inne takie bardziej, ja już sobie level wyżej postawiłem z jeleniami i łaniami. Chodzi mi o to, żeby złapać je, jak one migrują przez wody na wyspy. jest takie miejsce z najpiękniejszego widoku, powiedziałbym, w okolicach Świnoujścia, gdzie z góry można obserwować, jak one płyną, idą z wyspy Karsibu, wchodzą do wody i dostają się na wyspę Duży Krzek. To już zaznaczam, nie można tam wchodzić, bo to jest Woliński Park Narodowy. I tam się odbywa rykowisko. Słychać je doskonale, jeszcze trochę widać. To bym powiedział kolejna taka miejscówka. Też jest dobre miejsce, tam właśnie znalazłem, gdzie one się przeprawiają. Co prawda jest tam ambona i trzeba rywalizować z pewnymi panami o to, żeby to miejsce na ambonie zająć, ale różnie to bywa. Innym razem też w okolicach Połchowa, to jest też oczywiście zachodniopomorskie, blisko Kamienia Pomorskiego i też taka miejscówka. Były trzy ambony koło siebie i oczywiście te biedne jelenie, które hormony buzują u nich, wychodzą na te rykowisko, no i stanowią bardzo łatwy cel dla nich. Ale zająłem jedną ambonę, to tyle słów obraźliwych, których wtedy dostałem, to jeszcze w życiu nikt mi tyle nie sprezentował. Ale uważam, że przynajmniej uratowałem na ten dzień życie paru jeleniom. Natomiast już takie ekstremum na wyspie Uznam robiłem, to było też nad wodą i też były ambony i zauważyłem, że one właśnie pod te ambony przychodzą, żeby walczyć o łanie, wydzielić dla siebie samice. I ja sobie wymyśliłem, ponieważ one przepływały przez wodę i szły tam w to miejsce, wziąłem drona i codziennie tym dronem w innym kierunku je, żeby nie szły w tamtym. I tak przez 4 dni mi się udawało. Na 4. dzień Niemcy, bo to było po stronie niemieckiej, no zostałem otoczony przez panów z Niemiec. No i oczywiście udawałem, że nic po niemiecku nie rozumiem. Nicht verstehen. Ale za chwilę słyszę, miałem konsolę od drona i mi podaje, że kończy się bateria, będzie lądował. No i tam 3 metry obok mnie wylądował za plecami. No to już myślałem, że to będzie lincz na żywym ciele. No ale zabrałem zabawki, pozwolili mi wsiąść do auta. No i też uważam, że o 4 dni przedłużyłem żywot co niektórym zwierzętom.
0: Panie Krzysztofie, tak sobie myślę, że takie fotografowanie, bo pan bardzo ciekawie opowiada o tych okolicznościach, no to jednak wymaga też od pana nie tylko cierpliwości przede wszystkim, pomysłowości, ale też takiego spokoju, bo w różnych sytuacjach się pan, jak słyszymy, znajduje, prawda?
2: No w różnych, no mówię, inna taka sytuacja była, ale to już w zasadzie to dotyczy lata, ale mogę tylko wspomnieć też po stronie niemieckiej. Jak już jesteśmy na tej wyspie Uznam, to wymyśliłem sobie ujęcie bociana na tle księżyca. Widziałem w internecie, że koledzy po branży też takie preferowali zdjęcia. Mówię, no to ja też powinienem mieć w kolekcji. Znalazłem takie gniazdo bocianie na tle księżyca i tak zauważyłem o 23, że ten księżyc się znajdzie akurat w takim miejscu, że te gniazdo bociana i stojący bocian będzie na tle tego księżyca. I mówię, no fajnie. Wymagało to ode mnie, że musiałem wejść na drzewo i z tym teleobiektywem czekać na tą 23, tam chyba 15, żeby w tym miejscu akurat uwiecznić to. No niestety nie udało mi się, bo nagle koło 23 pojawił się niemiecki pan, który zaczął krzyczeć do mnie, paparazzi i tak dalej, policaj. Co się okazało? Te gniazdo było na budynku, a budynek był pensjonatem. Więc on uznał, że ja z tą lufą podglądam ludzi przez okna, natomiast nie wpadł na to, że ja mogę robić coś takiego śmiesznego jak gniazdo bocianie na tle księżyca. Od razu poszedł w to, że to jest paparazzi i podgląda jego gości. Nie?
0: No tak. Panie Krzysztofie, gdyby pan miał wybrać jedno zdjęcie jesienne na Pomorzu Zachodnim, jakie by to było zdjęcie?
2: Mam takie zdjęcie ulubione. Jest to delta Świny, w tle wzgórza klify Wolińskiego Parku i z pięknymi chmurami I do tego mówię kolory drzew, różne tam akurat na tych wzgórzach. I zamieściłem sobie to zdjęcie w swoim albumie, który tam wydałem, ale mówię, dla mnie to jest takie jesienne. Powiedziałbym drugie, wahałem się nad drugim, ale ono nie jest aż tak przyrodnicze, jakby ode mnie oczekiwano, bo zrobiłem przepiękny zachód słońca, taki czerwony, krwisty na plaży i w tle kajtowiec, to znaczy człowiek na kajcie i na tle tego zachodu, ale mówię, no chmury, pogoda sprawiły, że no to był taki wyjątkowy wieczór, bo już powoli się zmierzchało, te słońce zaszło, a została ta, powiedziałbym, godzina czerwona po zachodzie słońca. I to też jest, uważam, takie jesienne, najbardziej obrazowe, bo to od razu pokazuje porę roku. Mówię, co jeszcze w jesieni bardzo lubię? Mgiełki, pajęczyny, świty. Nie? Jeszcze te wschody słońca są bardzo ciekawe, bo z tymi parującymi łąkami, wodami to dodaje takiego klimatu specyficznego i wtedy można no, zrobić, powiedziałbym, jak ja to mówię, na tapetę do laptopa sobie piękne zdjęcie. A z kolei jeszcze po stronie niemieckiej zrobiłem też przepiękne zdjęcie, ale to taki, jak to mówią, Landschaft po niemiecku, czyli taki widoczek, że jest łódka, zachód słońca odbijający się w wodzie i to w przepięknych kolorach. Jeszcze czwarte zdjęcie bym dodał.
0: Proszę.
2: Czwarte to miałem takie wzgórze, zbocze i lecą sarny, za nimi jest ten zachód słońca i to tak powiedziałbym krajobraz kielecki, bo taki typowo podzielony na pół obraz. Centralnie wyszły sarny, z jednej strony potem ten zachód, a tu już ziemia z tymi sarnami. No, mówię, ciężko się opowiada o zdjęciach, nie pokazując ich.
0: To był Krzysztof Chomicz, fotograf i filmowiec przyrody. Znakomity fotograf i znakomity filmowiec, to podkreślam, bo widziałem kilka filmów pana Krzysztofa, oglądałem zdjęcia. No, są rzeczywiście fantastyczne. Pan Krzysztof Chomicz jest również autorem książek o bielikach i jak słyszymy, z pasją podchodzi do tego, co robi, z emocjami opowiada o tych wszystkich ujęciach, ale też o porach roku, bo zaczęliśmy od jesieni, a przecież mamy jeszcze trzy kolejne pory roku. W każdej porze roku z pewnością inaczej robi się zdjęcia, inaczej też wygląda plener, że tak powiem, inaczej zachowują się zwierzęta. Niektóre odlatują, niektóre zupełnie inne mają potrzeby czy też przyzwyczajenia. O tym na pewno jeszcze Krzysztof Chomicz będzie w naszych magazynach opowiadał, bo te opowieści są nie tylko ważne, nie tylko niezwykle ciekawe i bardzo kolorowe, ale również, mam taką osobistą refleksję, bardzo, ale to bardzo pouczające i z każdej wyciągam jakąś lekcję, z każdej wyciągam jakiś morał.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
3: Ula Myszkinis, witam i zapraszam na wycieczkę do lasu. Woliński Park Narodowy to miejsce, które znają wszyscy, ale czy naprawdę wiemy, co tam się dzieje i jak pracownicy parku dbają o jego dobrostan? O tym, jak park chroniony jest m.in. przed pożarami, rozmawiałam z Radosławem Skórkowskim.
1: Co jest grane w Wolinie?
4: Z wykształcenia jestem leśnikiem po poznańskiej szkole. W Wolińskim Parku Narodowym pracuję 23 rok. Obecnie pełnię funkcję specjalisty, starszego specjalisty do spraw ochrony przyrody. Pracuję w dziale ochrony przyrody parku.
3: No właśnie, to jak tą przyrodę w parku chronimy?
4: Pewne dobro ogółu i teren, czy przyroda, która została nam powierzona przez wszystkich państwa, jako tych, którzy mają po prostu stać na jej straży i dbać o to, by działo się jak najlepiej, wymaga zarówno od nas, jak i od państwa, no niestety, dostosowania się do pewnych reguł. Te reguły są jasno określone zarówno w ustawie o ochronie przyrody, jak i w regulaminie Wolińskiego Parku Narodowego i proszę mi wierzyć, żadne z nich nie ma na celu ograniczenia jakiejś swobody państwa, czy wręcz poznania parku, bo naszym celem jest robienie wszystkiego, żeby państwo ten park mogli poznać jak najlepiej i jego walory, zarówno przyrodnicze, jak i krajobrazowe. Natomiast niestety te ograniczenia mają na celu ochronę tego wszystkiego, co jest nam powierzone, a co najczęściej jest bardzo delikatne, bardzo czułe na wszelkiego rodzaju zmiany, a przy tej ilości osób, które odwiedzają atrakcyjny, niezwykle atrakcyjny teren, jakim jest Wyspa Wolin, jakim jest Polskie Morze, jakim jest Zalew Szczeciński, jakie są nasze lasy czy ekosystemy nieleśne, to wszystko sprawia, ta presja sprawia, że zagrożenia są coraz większe i naprawdę wymagają ogromnej troski i ogromnej uwagi, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego wszystkiego, co jest nam powierzone i o co musimy wszyscy razem wspólnie zadbać. Im szybciej to zrozumiemy, im szybciej zrozumiemy, że ograniczenia nie są po to, żeby komuś robić na złość, ale po to, żeby coś chronić, tym dla przyrody i dla nas wszystkich lepiej.
3: A czym tak naprawdę różni się normalny las od lasu, który jest w obrębie Parku Narodowego? Czy tutaj zasady przeciwpożarowe są identyczne, czy jakoś się różnią?
4: Z punktu widzenia takiego przyrodniczego, zarówno ten las gospodarczy, czyli las, którym zarządzają Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, jak i nasz, no to jest po prostu las. Oczywiście inne są zasady gospodarowania, inne są zasady ochrony i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, tutaj bardzo mocno chroniąc lasy i jej wszystkie ekosystemy Wolińskiego Parku, współpracujemy z lasami państwowymi, korzystamy z instrukcji pożarowej w dużej mierze, która została opracowana dla lasów państwowych. Także zasady są tutaj akurat bardzo, bardzo podobne. Generalnie rzecz biorąc, to co najważniejsze, no to przede wszystkim odpowiedzialność ze strony odwiedzających. Tutaj największe kłopoty, jakie mamy, to są coraz częstsze niestety biwakowanie w miejscach niedozwolonych, rozpalanie ognisk i pozostawianie ich potem bez dozoru. To samo dotyczy różnego rodzaju grilli, tym bardziej, że pojawiło się w handlu dużo takich tak zwanych przenośnych, jednorazowych i tak dalej, i tak dalej. Trochę mniejszy problem, ale też dosyć istotny, to jest kwestia też palenia tytoniu, zostawiania niedopałków. Generalnie rzecz biorąc, również penetracji, czyli wchodzenia na te tereny poza szlakami, które nie są udostępnione i w których po prostu nie powinniśmy przebywać.
3: A czy w ostatnich latach w Wolińskim Parku Narodowym doszło do jakichś poważnych pożarów?
4: Przez ostatnie 5 lat na terenie Wolińskiego Parku Narodowego miało miejsce 14 zdarzeń o charakterze właśnie takim zbliżonym do pożarów i samych pożarów. Jeżeli chodzi o taki najpoważniejszy, no to miało miejsce w obwodzie ochronnym Wisełka. Tam spaleniu uległo około 80 hektara lasu.
3: Co się potem dzieje na takim terenie, gdzie doszło do pożaru?
4: W przypadku Parku Narodowego, jeżeli ten teren nie dotyczy jakiejś bardzo dużej, bardzo rozległej powierzchni, no to oczywiście pierwsze, co jest zaraz po zakończeniu działań straży pożarnych, no to jest oczywiście dozorowanie pożarzyska przez nasze służby, dbanie o to, żeby po prostu to pożarzysko z powrotem nie stało się pożarem, bo i tak bywa. Często ogień tli się gdzieś tam w warstwach podziemnych gleby, szczególnie jeżeli jest dużo frakcji torfowych, to wtedy potrafi ten ogień się tlić, ale potrafi także tlić się w różnego rodzaju gałęziach i tak dalej. Jeżeli to się już skończy, w Parku Narodowym raczej takie powierzchnie pozostawiamy, żeby jak gdyby uległy renaturalizacji całkowitej, bez ingerencji człowieka. Jeżeli są to niewielkie powierzchnie, najwyżej uprzątamy pewne fragmenty, resztę po prostu zostawiamy i czekamy, aż sukcesja naturalna w postaci najpierw gatunków pionierskich, a potem gatunków docelowych jak gdyby zabliźni tą ranę pożarową. Natomiast gdyby, nie daj Boże, doszło do pożaru wielkoskalowego i wielkoobszarowego, no to wtedy oczywiście musielibyśmy wkroczyć i należałoby po prostu dokonać wszystkich tych czynności, których dokonuje się normalnie w lasach gospodarczych, czyli trzeba byłoby po prostu usunąć resztki spalonego materiału, pewnie dokonać jakieś przygotowania gleby, no i po prostu sztucznego wprowadzenia gatunków i próby renaturalizacji tego obszaru. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że za każdym razem te próby robione przez człowieka to jest tylko nieudolne naśladowanie natury. Także na takich pożarzyskach mamy do czynienia często potem z wieloma problemami. Wypalona gleba jest pozbawiona wielu składników biotycznych, które są niezbędne, grzybów mikoryzowych i tak dalej. W to miejsce często wchodzą grzyby patogeniczne, które bardzo często powodują choroby młodego pokolenia, które zostanie w to miejsce wsadzone. Także to wszystko powoduje, że takie odnowienie jest bardzo trudne i praktycznie nigdy nie daje gwarancji przywrócenia takich walorów, że tak powiem, przyrodniczych czy walorów biologicznych tego terenu, które występowały przed pożarem.
3: A jak wygląda taki codzienny patrol i jak często pojawiacie się na przykład w jednym konkretnym miejscu parku, bo to przecież jest ogromny, ogromny areał do patrolowania?
4: Tak, nasz park to prawie 11 tysięcy hektarów. Jeżeli chodzi o tą organizację patroli, to wygląda ona ten sposób. Generalnie do nadzorowania, do dozorowania pożarowego na dzień dzisiejszy wykorzystujemy technologię. Dostrzegalnia tak zwana klasyczna, czyli budka z obserwatorem, który siedział sobie z lornetką i obserwował drzewostany na dużej wysokości, została zastąpiona nowoczesną kamerą i systemem wykorzystującym sztuczną inteligencję. Na dzień dzisiejszy nasz obserwator siedzi sobie wygodnie w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Ma do dyspozycji duże ekrany, na których jest przedstawiony obraz z tej kamery. Ta kamera jest kamerą obrotową, można nią sterować. Bezpośrednio światłowodowo połączona jest z tym punktem alarmowo-dyspozycyjnym. Dodatkowo oprogramowanie sztucznej inteligencji działa w ten sposób, że w momencie, kiedy rozpozna na analizowanym obrazie takie fragmenty, które mogą wskazywać, że na przykład jest to unoszący się dym, oznakowują to miejsce zarówno na zintegrowanym z aplikacją mapie, jak i na samym obrazie, no i alarmują obserwatora, że tam coś się dzieje takiego, co może być dymem. Często są to jakieś tam, powiedzmy, konwekcyjne ruchy powietrza, ale bardzo często również niestety jest to coś niepokojącego, co koniecznie trzeba sprawdzić. Obserwator w tym momencie dokładnie sprawdza koordynaty, sprawdza to położenie na mapie. Jeżeli dalej widzi, że ten obraz jest niepokojący, informuje dyżurnego, który z kolei prowadzi dyżur za pomocą samochodu patrolowo-gaśniczego, jeżdżąc po naszych drogach pożarowych po terenie leśnym. Ten dyżur